Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Naš Gat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.